0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież przyjął organizatorów Igrzysk Paraolimpijskich, skazał na wychowawczą rolę sportu. Biskupi przemijają, a Kościół żyje z Pana, napisał Leon XIV w liście do biskupów Ameryki Łacińskiej. Dziś 180. rocznica objawienia płaczącej Matki Bożej w La Salette. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Ja również bardzo kocham sport i jestem przekonany o jego wielkiej wartości wychowawczej, powiedział papież do przedstawicieli organizacji, która organizuje Igrzyska Paraolimpijskie.
2: Wskazując na wychowawczą rolę sportu, papież powiedział, że kształtuje on człowieka w duchu szlachetnych i autentycznych wartości.
3: Fare sport vuol dire impegnarsi seriamente.
2: Uprawianie sportu oznacza poważne zaangażowanie i wysiłek, a następnie dzielenie się owocami własnej wytrwałości poprzez lojalność, zaufanie, otwartość, ducha zespołowego i odwagę. Wy to wszystko czynicie i pokazujecie piękno tego w naprawdę wyjątkowy sposób.
1: W czasach, gdy tak wiele głosów rości sobie prawo do władzy nad sumieniami wiernych, obowiązkiem biskupa jest przekazywanie jasnego nauczania, napisał Leon XIV w liście z okazji 300. rocznicy kanonizacji świętego Turybiusza de Mogrovejo. Papież podkreśla, że biskup nie przekazuje własnego nauczania, lecz wiarę Kościoła.
4: Święty Turybiusz był arcybiskupem Limy na przełomie XVI i XVII wieku. Z okazji 300. rocznicy jego kanonizacji papież napisał list do biskupów Ameryki Łacińskiej. Podkreśla, że ewangelizacyjna wiarygodność świętego Turybiusza wynika z faktu, że on sam pozwolił, by Ewangelia ukształtowała jego egzystencję. Papież prosi biskupów, aby swym priorytetem duszpasterskim uczynili adorację Najświętszego Sakramentu.
1: Dziś przypada 180. rocznica objawienia w La Salette. Płacząca Maryja ukazała się prostym wiejskim dzieciom, urzekła je swoim pięknem i majestatem, przekazując im wezwanie do nawrócenia, modlitwy i poddania się Bogu. Jeżeli lud mój nie zechce się poddać, będę zmuszona puścić ramię mojego syna. Jest ono tak mocne i tak ciężkie, że nie zdołam go dłużej podtrzymywać, mówiła Maryja. Objawienie w La Salette zatwierdzone przez Kościół jest wezwaniem skierowanym do każdego z nas, mówi ksiądz Antoni Skauba, wikariusz generalny misjonarzy Saletynów.
5: Ja widzę w tym taką odpowiedź i troskę Maryi, jej macierzyństwo, które nie rezygnuje, bo wie, jaką cenę zapłacił Bóg, dając swojego Syna za nasze zbawienie. Maryja wie, że łaska Ducha Świętego, ona doświadczyła tego, jest skuteczna, że zwycięstwo przynależy do Chrystusa. I te utrapienia, prześladowania naszej niewierności, one są mniejsze i mogą być zwyciężone pod warunkiem poddania się, zaufania, że to jest odpowiedź nieba na tę sytuację, jaka zaistniała. Pan Bóg ma słowo życia na to, co my przeżywamy. O tym nie wolno zapominać. Myślę, że jej łzy, jej zdecydowanie, ona nie mówiąc to kolokwialnie, nie odpuszcza, bo wie, że zwycięstwo odniósł jej Syn Jezus Chrystus. A trzeba, żebyśmy przez wiarę pozwolili Mu zwyciężać w nas.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z Watykanu wita Państwa siostra Róża Chrzanowska, Nazaretanka. Gromadzimy się na placu świętego Piotra, by za chwilę uczestniczyć w modlitwie Anioł Pański z papieżem Leonem XIV. Co ciekawe, w przyszłym tygodniu, w piątek 25 września, Ojciec Święty uda się w podróż apostolską do Francji, i modlitwa Anioł Pański będzie z tego powodu odbywała się w Lourdes, w Sanktuarium Matki Bożej. Na naszej stronie Vatican News VOA oraz w naszych mediach społecznościowych będzie dostępna transmisja z tłumaczeniem na język polski, dlatego już teraz bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Za pośrednictwem naszych mediów istnieje także możliwość towarzyszenia Ojcu Świętemu w pielgrzymowaniu. Na bieżąco będziemy relacjonować dla Państwa przebieg wyczekiwanej przez wielu podróży apostolskiej Ojca Świętego Leona XIV do Francji. Co ciekawe, Ojciec Święty odbędzie także złoży w czasie tej podróży wizytę w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw oświaty, nauki i kultury i będzie drugim papieżem, który odwiedzi tę instytucję po wizycie świętego Jana Pawła II w 1980 roku, w czasie której wygłosił historyczne przemówienie o prawach narodów i godności człowieka. Także Leon XIV wygłosi tam przemówienie, drugie z 10 zaplanowanych w czasie całej wizyty. Natomiast program całej podróży z dokładnym opisem znajdą Państwo na naszej stronie Vatican News VOA. Swoje pierwsze kroki papież skieruje do Pałacu Elizejskiego, gdzie zostanie przyjęty przez prezydenta Emmanuela Macrona, a tam również spotka się z przedstawicielami świata polityki, dyplomacji i społeczeństwa obywatelskiego oraz wygłosi swoje pierwsze przemówienie. Następnie właśnie uda się do siedziby UNESCO, a później będzie przewodniczył nieszporom z udziałem biskupów, kapłanów, osób konsekrowanych i seminarzystów. To nabożeństwo odbędzie się w katedrze Notre Dame, gdzie Ojciec Święty był już oczekiwany także podczas ceremonii jej ponownego otwarcia i konsekracji nowego ołtarza po tragicznym pożarze z 2019 roku. Następnie o godzinie 21 uda się na stadion do jednej z podparyskich miejscowości, w której katedra skrywa grobowce większości francuskich królów i Leon XIV spotka się tam z młodzieżą podczas czuwania modlitewnego. A teraz już przenosimy się na plac świętego Piotra, gdzie widzimy Ojca Świętego.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drodzy bracia i siostry, dobrej niedzieli! W dzisiejszej liturgii Pan przez usta proroka Izajasza daje nam wielki powód do nadziei, mówiąc, że Jego myśli nie są naszymi myślami, ani nasze drogi Jego drogami. Tak, Boże zamysły nieskończenie przewyższają nasze i, powiedzmy wprost,

0: naszej miłości. Dzisiaj słuchamy w szczególności przypowieści o robotnikach wezwanych do pracy w winnicy. Jedni na cały dzień, inni tylko na kilka godzin, a jeszcze inni niemal o zachodzie słońca. Sednem przypowieści jest jednak chwila zapłaty, gdy gospodarz dotrzymuje słowa danego robotnikom pierwszej godziny i płaci im zgodnie z umową, ale zarazem pragnie, aby dostrzegli jego dobroć. Dlatego na ich oczach, którzy przyszli jako ostatni, traktuje w ten sam sposób. Nie może nam jednak umknąć pewien szczegół. Gospodarz wskazuje zarządcy dokładną kolejność wypłaty. Robotnicy są opłacani począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Negatywnej reakcji tych, którzy pracowali przez cały dzień, można więc było z łatwością uniknąć. Tymczasem gospodarz świadomie do niej dopuszcza, ponieważ objawienie dobroci Boga jest dla wszystkich, a nie tylko dla niektórych. Bóg ma inne drogi i nowe zamysły także dla tych, którzy uważają się za pierwszych i sądzą, że sami zapracowali na to, kim są oraz zasłużyli na to, co osiągnęli. Wszyscy natomiast zyskujemy radość, zrozumienie i przyszłość, kiedy prawo miłości przerywa logikę kalkulacji. Doświadczenie miłosierdzia poszerza perspektywę zasługi, a dar pokoju kładzie kres rywalizacji i zbliża nas do siebie we wdzięczności. Bracia i siostry, łaską jest być współpracownikami Boga, pracować w Jego winnicy i służyć Jego Królestwu sprawiedliwości i pokoju. Tam, gdzie z mocą wkracza Boża nowość, nie ma miejsca na zazdrość i podziały. Szukajmy więc Pana, dopóki pozwala się znaleźć. Wzywajmy Go, dopóki jest blisko. Porzućmy błędne drogi i nieprawe myśli. Spójrzmy na naszą Najświętszą Matkę. Jest stworzeniem takim jak my, lecz wolnym od wszelkiej zmazy, dlatego pomaga nam pokładać nadzieję w Bogu i zawierzać Jego miłosierdziu, aby Jego drogi stawały się naszymi drogami, a Jego myśli naszymi myślami.
1: Angelus Domini, nuntiavit Mariae.
0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
0: Oto ja, służebnica Pańska. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro
0: factum. A Słowo ciałem się stało. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Ora pro nobis.
0: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez Jego mękę i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

0: Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Cari fratelli e sorelle,
0: seguo drodzy bracia i siostry,
1: la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia, dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando.
0: Papież wyraził swoje wzruszenie i apeluje w sprawie kryzysu humanitarnego oraz przemocy w Somalii.
1: Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale, affinché non manchi a questi nostri fratelli e sorelle l'assistenza necessaria. Ed ora rivolgo il mio saluto a tutti voi, romani e pellegrini.
0: Teraz Ojciec Święty pozdrowił wszystkich Rzymian i pielgrzymów.
1: Do il benvenuto al vescovo e ai fedeli della diocesi de Terunia.
0: Biskupa i wiernych z Polski, którzy są w czasie pielgrzymki we Włoszech. Rodziny pochodzące ze Słowacji.
1: Saluto i padri jesuiti che iniziano il loro nuovo percorso.
0: Ojców jezuitów, którzy rozpoczynają studia w Rzymie.
1: Della parrocchia romana della Sacra Famiglia di Nazaret con la polisportiva Centocelle
0: oraz grupę
1: San Giuseppe Magnanet
0: z parafii Świętej Rodziny z Nazaretu.
1: Invio la mia benedizione alla popolazione di Pescantina presso Verona che oggi si stringe intorno al monumento agli ex internati per ricordare quanti sono stati deportati e prigionieri durante la Seconda Guerra Mondiale. Lo faccio per sottolineare che non bisogna dimenticare, ma imparare dalla storia per non ricadere negli errori del passato. Carissimi,
0: papież odniósł się także do konieczności podtrzymywania pamięci o wydarzeniach II wojny światowej oraz życzę wszystkim dobrej niedzieli.

W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty odniósł się do liturgii i podkreślił, że do liturgii słowa i podkreślił, że Boże zamysły nieskończenie przewyższają ludzkie wyobrażenia i są bardziej ludzkie niż wszystko, co my, ludzie naznaczeni grzechem, potrafimy pomyśleć i urzeczywistnić. Dodał także, że prawo miłości przerywa logikę kalkulacji, doświadczenie miłosierdzia poszerza perspektywę zasługi, a dar pokoju kładzie kres rywalizacji. Papież zauważył także, że objawienie dobroci Boga jest dla wszystkich, a nie tylko dla niektórych. Boże miłosierdzie nie jest nagrodą zarezerwowaną dla tych, którzy uważają się za pierwszych i są przekonani, że sami zapracowali na swoją pozycję. W przyjęciu Bożego miłosierdzia człowiek może uczyć się patrzeć inaczej, nie przez pryzmat rywalizacji i zasługi, ale wdzięczności i zaufania. A po więcej interesujących artykułów możecie Państwo sięgnąć na naszej stronie Vatican News VA. Za dzisiejszą modlitwę dziękuję Państwu siostra Róża Chrzanowska, Nazaretanka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dobroć Boga jest dla wszystkich, a nie tylko dla niektórych, powiedział papież przed modlitwą Anioł Pański. Ojciec Święty wezwał do zaprzestania przemocy w Afryce. Tysiące uczestników Marszu dla Życia w Bratysławie. Siostra Róża Chrzanowska, aktualności z Watykanu. Dobroć Boga jest dla wszystkich, a nie tylko dla niektórych. Jego miłosierdzie jest ponad logiką kalkulacji, mówił Leon XIV w rozważaniu przed dzisiejszą modlitwą Anioł Pański. Odniósł się do ewangelicznej przypowieści o gospodarzu winnicy, który najmuje robotników i na koniec dnia daje wypłatę w kolejności od ostatnich do pierwszych. Gdyby uczynił odwrotnie, mógłby uniknąć sytuacji niezadowolenia tych, którzy pracowali cały dzień.
2: Invece è voluta.
3: Tymczasem gospodarz świadomie do niej dopuszcza, ponieważ objawienie dobroci Boga jest dla wszystkich, a nie tylko dla niektórych. Bóg ma inne drogi i nowe zamysły także dla tych, którzy uważają się za pierwszych i sądzą, że sami zapracowali na to, kim są, oraz zasłużyli na to, co osiągnęli. Wszyscy natomiast zyskujemy radość, zrozumienie i przyszłość, kiedy prawo miłości przerywa logikę kalkulacji, doświadczenie miłosierdzia poszerza perspektywę zasługi, a dar pokoju kładzie kres rywalizacji i zbliża nas do siebie we wdzięczności.
1: Po modlitwie Anioł Pański papież pozdrowił m.in. Polaków i Słowaków.
3: Serdecznie witam biskupa oraz wiernych diecezji toruńskiej w Polsce, którzy odwiedzają we Włoszech miejsca cudów eucharystycznych, a także rodziny przybyłe z diecezji spiskiej na Słowacji.
1: Leon XIV wezwał do niesienia pomocy dotkniętej przemocą ludności Somalii.
3: Z wielkim niepokojem śledzę trwający kryzys humanitarny w niektórych regionach Somalii, gdzie akty przemocy oraz ekstremalne zjawiska klimatyczne pogarszają już i tak bardzo trudne warunki życia ludności, szczególnie kobiet i dzieci. Wyrażam nadzieję na hojne zaangażowanie wspólnoty międzynarodowej, aby naszym braciom i siostrom nie zabrakło niezbędnej pomocy.
4: Wiadomości ze świata.
1: Tysiące osób z całej Słowacji zgromadziły się 20 września w Bratysławie na 5. Narodowym Marszu dla Życia. Uczestnicy wyrażali przekonanie o potrzebie ochrony ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Wśród tematów tegorocznego wydarzenia znalazły się także pomoc kobietom w trudnych sytuacjach oraz sprzeciw wobec surogacji, czyli macierzyństwa zastępczego.
3: Jak powiedział ksiądz Iwan Różiczka, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Słowacji, organizatorzy zwracają uwagę na potrzebę ochrony godności kobiety i dziecka, a także domagają się przełożenia konstytucyjnego zakazu surogacji na odpowiednie przepisy prawa. Uważamy, że dziecko nigdy nie może stać się przedmiotem umowy, powiedział ksiądz Różiczka. Wśród zaproszonych gości znalazła się Olivia Maurel, urodzona w wyniku surogacji i zaangażowana w debatę na temat jej konsekwencji dla kobiet i dzieci.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dobroć Boga jest dla wszystkich, a nie tylko dla niektórych, powiedział papież przed modlitwą Anioł Pański. Ojciec Święty wezwał do zaprzestania przemocy w Afryce. Tysiące uczestników Marszu dla Życia w Bratysławie. Siostra Róża Chrzanowska, aktualności z Watykanu. Dobroć Boga jest dla wszystkich, a nie tylko dla niektórych. Jego miłosierdzie jest ponad logiką kalkulacji, mówił Leon XIV w rozważaniu przed dzisiejszą modlitwą Anioł Pański. Odniósł się do ewangelicznej przypowieści o gospodarzu winnicy, który najmuje robotników i na koniec dnia daje wypłatę w kolejności od ostatnich do pierwszych. Gdyby uczynił odwrotnie, mógłby uniknąć sytuacji niezadowolenia tych, którzy pracowali cały dzień.
2: Invece è voluta.
3: Tymczasem gospodarz świadomie do niej dopuszcza, ponieważ objawienie dobroci Boga jest dla wszystkich, a nie tylko dla niektórych. Bóg ma inne drogi i nowe zamysły także dla tych, którzy uważają się za pierwszych i sądzą, że sami zapracowali na to, kim są, oraz zasłużyli na to, co osiągnęli. Wszyscy natomiast zyskujemy radość, zrozumienie i przyszłość, kiedy prawo miłości przerywa logikę kalkulacji, doświadczenie miłosierdzia poszerza perspektywę zasługi, a dar pokoju kładzie kres rywalizacji i zbliża nas do siebie we wdzięczności.
1: Po modlitwie Anioł Pański papież pozdrowił m.in. Polaków i Słowaków.
3: Serdecznie witam biskupa oraz wiernych diecezji toruńskiej w Polsce, którzy odwiedzają we Włoszech miejsca cudów eucharystycznych, a także rodziny przybyłe z diecezji spiskiej na Słowacji.
1: Leon XIV wezwał do niesienia pomocy dotkniętej przemocą ludności Somalii.
3: Z wielkim niepokojem śledzę trwający kryzys humanitarny w niektórych regionach Somalii, gdzie akty przemocy oraz ekstremalne zjawiska klimatyczne pogarszają już i tak bardzo trudne warunki życia ludności, szczególnie kobiet i dzieci. Wyrażam nadzieję na hojne zaangażowanie wspólnoty międzynarodowej, aby naszym braciom i siostrom nie zabrakło niezbędnej pomocy.
4: Wiadomości ze świata.
1: Tysiące osób z całej Słowacji zgromadziły się 20 września w Bratysławie na 5. Narodowym Marszu dla Życia. Uczestnicy wyrażali przekonanie o potrzebie ochrony ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Wśród tematów tegorocznego wydarzenia znalazły się także pomoc kobietom w trudnych sytuacjach oraz sprzeciw wobec surogacji, czyli macierzyństwa zastępczego.
3: Jak powiedział ksiądz Iwan Różiczka, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Słowacji, organizatorzy zwracają uwagę na potrzebę ochrony godności kobiety i dziecka, a także domagają się przełożenia konstytucyjnego zakazu surogacji na odpowiednie przepisy prawa. Uważamy, że dziecko nigdy nie może stać się przedmiotem umowy, powiedział ksiądz Różiczka. Wśród zaproszonych gości znalazła się Olivia Maurel, urodzona w wyniku surogacji i zaangażowana w debatę na temat jej konsekwencji dla kobiet i dzieci.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.